0: peace for my country.
1: Mañana no mundo na mahameseto. Bonono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare deke le, taso re jare datom. Radare deke le, lakfa wini ruhum. Radare deke le, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom na vuyo gururu, mazalo jolo.